0: abrazo. Glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu. Soy Fabio Ortiz, locutora. Hasta mañana. Bye, bye. Descansen.
1: Super Estéreo 100.5 FM.